Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to znak, że czas rozpocząć nasze niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. Naszą dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy 9. pieśnią kanonu Święta Zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. W Cerkwi Prawosławnej cały czas jesteśmy w okresie tego święta, a na nabożeństwach słyszymy troparion mówiący o zaśnięciu Matki Bożej. Matka Boża to szczególna postać w historii zbawienia rodzaju ludzkiego. Bogu Rodzica jest Matką Jezusa Chrystusa, a także Matką wszystkich ludzi, którzy zwracają się do niej o pomoc. Mamy wiele wizerunków Matki Bożej, przedstawianych na różnych ikonach, a w Cerkwi Prawosławnej nie ma ani jednego nabożeństwa, w którym nie wspominalibyśmy Matki Bożej, przeczystej, pełnej chwały Władczyni naszej Bogu Rodzicy. Teraz na naszej antenie modlitwa o Wsiepieta Jamati w wykonaniu mnichów z Supraskiego Monasteru, a już za chwilę przedstawimy plan naszego dzisiejszego spotkania.

Za nami modlitwa o wsypie Tajamati w wykonaniu mnichów z Supraskiego Monasteru, a w naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i czytania Pisma Świętego. Później ze słowem pouczenia do dzisiejszej Ewangelii zwróci się do nas ojciec Konstanty Bondaruk. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli naszą działalność w minionym tygodniu. O godzinie 17:15 zapraszamy na żywoty świętych, następnie retransmisja boskiej liturgii 10 niedzieli po Pięćdziesiątnicy i później audycja profesora Jana Kochanowicza Pytanie do specjalisty, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania program z Doroteuszem Fionikiem z Bielska Podlaskiego, który mówić będzie o kulcie ikony Matki Bożej w Starym Korninie. Przypominamy, że dziś Cerkiew Prawosławna wspomina korniańską ikonę Matki Bożej. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcamy do pozostania z nami do godziny 21:00, a towarzyszy nam dziś oczywiście piękna cerkiewna muzyka.

Mamy dziś niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku. Jesteśmy w okresie święta Zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych Mirona Kapłana, świętego Alipiusza ikonografa pieczerskiego, świętego Kalinnika i świętego Pawła. Dzisiaj w sposób szczególny czcimy również częstochowską ikonę Matki Bożej oraz korniańską ikonę Matki Bożej.

Drodzy bracia i siostry, przypominamy, że już dzisiaj w parafii Hagia Sofia w Białymstoku o godzinie 17 będzie sprawowana jutrznia z obrzędem pogrzebu Przenajświętszej Bogurodzicy, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej w asyście duchowieństwa dekanatu białostockiego. To nabożeństwo rozpocznie się już dzisiaj o godzinie 17 w cerkwi Hagia Sofia w Białymstoku.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału 16, wersety od 13 do 24, a także fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 21, wersety od 33 do 42. Teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko u was niech się dokonuje w miłości. A proszę was, bracia, bo przecież znacie dom Stefanasa, że jest pierwociną Achai i że oddał siebie na służbę świętym, abyście i wy byli posłuszni takim ludziom oraz każdemu, kto tak współpracuje i trudzi się. Ucieszyłem się też z przyjścia Stefanasa i Fortunata i Achaika, gdyż oni pustkę po was wypełnili. Ukoili bowiem ducha mego i waszego. Poszukujcie więc takich. Pozdrawiają was cerkwie Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla razem z ich domową cerkwią. Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie siebie nawzajem pocałunkiem świętym. Pozdrowienie moją, Pawła, ręką. Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, to niech będzie wyklęty. Maranata. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami, a miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.

Rzecze pan taką przypowieść. Był pewien człowiek, gospodarz, który zasadził winnicę i otoczył ją murem. Wykopał w niej tłocznię i zbudował wieżę. Powierzył ją rolnikom i odjechał. Kiedy zaś nadszedł czas winobrania, posłał sługi swe do rolników, by odebrali jego owoce. Ale rolnicy pojmali sługi jego. Tego obili, tamtego zabili, jeszcze innego obrzucili kamieniami. Znowu posłał inne sługi, liczniejsze od pierwszych, i uczynili im tak samo. Na ostatek zaś posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Rolnicy zaś, widząc syna, rzekli do siebie: ten jest dziedzicem. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. I pojmawszy go, wyprowadzili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni tym rolnikom? Mówią mu: złoczyńcom owym zły koniec zgotuje, a winnicę powierzy innym rolnikom, którzy oddawać mu będą owoce w swoim czasie. Mówi im Jezus: czy nigdy nie czytaliście w pismach: kamień, który odrzucili budowniczowie, ten stał się kamieniem węgielnym. Od Pana stało się to i zdumiewa nasze oczy.

0: Во имя Отца и Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, w 21 rozdziale Ewangelii według Mateusza jest przypowieść o winnicy. Niewątpliwie wykorzystana tam metafora była użyta przez Jezusa celowo, na podstawie dobrze znanej pieśni proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda ona winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną, a między winnicą moją. Co jeszcze miałam uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze, pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię. Nie będzie przycinana, ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakaże spuszczać na nią deszcz. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi i prawowierności, a oto krzyk grozy. Wszyscy obecni z łatwością zrozumieli dosyć jasną metaforę. Właściciel winnicy to Bóg. Dzierżawcy winnicy – naród żydowski. Ogrodzenie – prawo mojżeszowe, przykazania Boże, które Żydzi bezustannie łamali, doprowadzając winnicę, to znaczy siebie, do zguby. Prorok Izajasz, który żył i zmarł przeszło 700 lat przed narodzeniem Chrystusa, opisał całkiem typową, wielowiekową tradycję zakładania winnicy. W czasach Chrystusa robiono dokładnie tak, jak w czasach proroka. Bogaci właściciele winnic, w których rosły także oliwki, figi oraz inne drzewa i rośliny, często oddawali je w dzierżawę. Zwyczajowo przez pierwsze 3 lata dzierżawcy nic nie płacili, a później już 25% od rocznego dochodu. Naturalnie zdarzało się, że nieuczciwi dzierżawcy odmawiali zapłaty, przepędzali sług gospodarza, a nawet ich zabijali. Żydzi czytali w Pismach Świętych co najmniej o 6 prorokach, których Bóg posyłał dla obwieszczenia swej woli, których jednak Żydzi nie słuchali, przepędzali ich, prześladowali i nawet zabijali. W umiłowanym Synu, którego gospodarz posłał do dzierżawców w nadziei, że może przynajmniej uszanują Jego, obecni wyczuli aluzję do samego Jezusa Chrystusa, którego Bóg posłał ku opamiętaniu ludzi. Ci jednak już planowali Jego śmierć. Dzierżawcy winnicy zabijali Bożych wysłanników włącznie z Synem w akcie buntu przeciw Bogu, nie uznając Jego autorytetu i władzy. Kierowało nimi także pragnienie, aby zająć miejsce Boga oraz chciwość, aby przywłaszczyć Jego własność. Od takich pokus nie są wolni i współcześni nam ludzie. Kiedy ktoś sprzeciwia się obcemu włamaniu w swój dom i w swoje życie, gdy broni swego majątku, rodziny, albo nawet swej pozycji i swej niezależności, wówczas uważamy to za rzecz normalną. Gorzej, gdy w obronie własnego dobra człowiek przekracza dopuszczalne granice przyzwoitości. Jeszcze gorzej, kiedy człowiek zapomina, że wszystko dookoła niego, cała ta winnica, w której on pracuje,
1: została stworzona przez Boga i oddana mu jedynie w dzierżawę i powinna przynosić plon doczesny na dziś i plon na wieczność. Bracia i siostry, wielu ludzi spośród nas bardzo przypomina ewangelicznych dzierżawców w winnicy w sensie odrzucania prawa i woli gospodarza Boga. Chcę żyć na własny rachunek, wedle swojego rozumu i woli. Chcę dysponować winnicą, światem, według swego gustu i upodobania. Zanim w myślach potępimy niewdzięcznych dzierżawców, może warto przyjrzeć się sobie. Jakże często w życiu kierujemy się własną logiką. Sami określamy granice dobra i zła, ofiarowując Bogu jedynie małą część swej uwagi i czasu, i to na marginesie życia. Jednak Bóg nigdy nie zniechęca się do nas. Bezustannie wychodzi naprzeciw ludzkiej przewrotności w swoim słowie i w sakramentach. Chce być naszym pokarmem i mocą w walce z pokusami tego zepsutego świata. Bóg pragnie, abyśmy tę wolność, którą nas obdarował, nie obrócili przeciwko Niemu, lecz starali się żyć w miłości i w wierności. Winniśmy nie przepędzać, lecz zaprosić Syna Boskiego Gospodarza winnicy do swego życia i posłuchać tego, co On nam proponuje. Trzeba uwierzyć, że Bóg ma wspaniały plan także wobec nas. Całkowicie szanując naszą wolność, z zaufaniem do naszej dojrzałości i dobrej woli, Bóg zaprasza nas do pracy w swojej winnicy. Także przez słowa tej ewangelicznej przypowieści zachęca nas, abyśmy odrzucili pychę, wyszli z zaklętego koła egoistycznego dążenia do szczęścia według swoich wyobrażeń. Bóg chce, abyśmy podjęli Jego pracę nad przemienieniem i uszlachetnieniem świata. Świat oczekuje naszej pracy jak winnica deszczu. Warto zwrócić uwagę na końcowe słowa przypowieści. Czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych. Przywołując 118 psalm Dawida, Jezus miał na myśli prawdziwy fakt historyczny. Oto budowniczym wznoszącym świątynię Salomona dostarczono kamień nietypowej wielkości i kształtu. Odrzucony przez budowniczych kamień poniewierał się jako zbędny jednak do czasu, bo oto trzeba było wykonać narożnik. Wówczas budowniczowie stwierdzili, że dla stabilności całej konstrukcji potrzebny jest kamień o wyjątkowej twardości i masie. Wykorzystali oni właśnie ten kamień, który dłuższy czas przeleżał i na słońcu, i w deszczu, i wprost idealnie pasował na swoje miejsce. W Piśmie Świętym o kamieniu węgielnym wspomina się w sumie 12 razy. W proroctwie Izajasza miał on być metaforą przywódców Izraela i samego Mesjasza. Przeto tak mówi Bóg: oto kładę ja na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie się. Zwracając się do żydowskiej starszyzny, apostoł Piotr emocjonalnie i z pasją przekonywał, że ukrzyżowany z ich woli i zmartwychwstały Chrystus, On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, którym moglibyśmy być zbawieni. Apostoł kilkakrotnie przyrównuje Chrystusa do kamienia, który dla jednych stał się podstawą dla chluby, zaś dla innych dla upadku. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych, co nie wierzą. Właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Również apostoł Paweł w swych listach wskazywał na Chrystusa jak na kamień węgielny. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, aby stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. W innym miejscu tenże apostoł przyrównuje Chrystusa do fundamentu. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest tym fundamentem i zwornikiem, który oprze się każdemu złu i wszelkim przeciwnościom losu. On wieńczy całą budowlę. On jest alfą i omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Przypowieść o winnicy i złych dzierżawcach wskazuje na związek pomiędzy cierpieniem, poniżeniem, ukrzyżowaniem, a chwałą i zmartwychwstaniem. Jezus Chrystus przeszedł drogę, poczynając od zdrady, uwięzienia i tortur. Na pierwszy rzut oka jego misja zakończyła się klęską. Oto został pozbawiony godności i wolności, niesprawiedliwie osądzony, zelżony i wydany w ręce wrogów. Wręcz okazał się pionkiem w rękach możnych tego świata, opuszczony przez przyjaciół i nawet mając uczucie opuszczenia przez Boga. Zmarł haniebną śmiercią na krzyżu, a mimo to nie wszystko tak się skończyło. Później było zmartwychwstanie, wywyższenie i wieczne panowanie. Jak czytamy w liście do Filipian, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Podążając za Chrystusem i my przechodzimy tę drogę. Droga do zmartwychwstania prowadzi przez krzyż. Nie zdarza się życie całkiem pozbawione cierpień, ale też nie są one celem naszego życia. Zarówno nadmierna mistyfikacja cierpień, jak i nadzieja na życie bez cierpień i bólu okazuje się iluzją. Upodobnienie do Chrystusa to umiejętność brać na swe barki ciężary życia związane z krzyżem, z doświadczeniem duchowej radości, która płynie z łączności z Chrystusem. Bez tej umiejętności życie duchowe zamienia się w jarzmo, ciężar, balast i przykry obowiązek związany z wykonywaniem niezrozumiałych przykazań. W Biblii wierzący są nazwani żywymi kamieniami, obciosanymi i złączonymi miłością wedle przykładu Jezusa Chrystusa. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jak duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Niegdyś w odpowiedzi na śmiałe wystąpienie apostołów przed Sanhedrynem trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, gdy chciano apostołów zabić. Głos zabrał faryzeusz imieniem Gamaliel. Mężowie izraelscy, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić. Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl i sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie jej zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Bracia i siostry, na fundamencie ludzkich autorytetów nie sposób zbudować niczego trwałego. Jednak jest jedno imię, które nie bacząc na sprzeciw i prześladowanie, nadal pozostaje na ustach milionów ludzi. To imię kochają lub nienawidzą, przyjmują lub odrzucają, ale ono ciągle jest w centrum uwagi. Gdyby samozwańcem był Jezus Chrystus i ludzką sprawą była Cerkiew Chrystusowa, nikt dziś nie pamiętałby o nich, jak o wspomnianych przez mądrego faryzeusza Teodasie i Judzie Galilejczyku. Jednak niemal 2 miliardy chrześcijan na całym świecie. Współczesny stan Cerkwi Chrystusowej świadczy o tym, kto jest tym kamieniem węgielnym odrzuconym przez budowniczych. To jest Pan nasz, Jezus Chrystus. Amen.

Za nami kazanie do dzisiejszej Ewangelii, a my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że cały czas jesteśmy w okresie święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Już dzisiaj o godzinie 17 będzie sprawowana jutrznia z obrzędem pogrzebu przy Najświętszej Bogu Rodzicy, której przewodniczył będzie Jego Ekscelencja biskup Supraski Andrzej w asyście duchowieństwa dekanatu białostockiego. To nabożeństwo będzie sprawowane w cerkwi Hagia Sofia na białostockiej Wygodzie. A na naszej antenie już za chwilę o godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam, posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Irenie Snarskiej z Białegostoku, dziękujemy pani Mirosławie Kalinie z Białegostoku, pani Aleksandrze Lebiedzińskiej z Białegostoku, a także panu Antoniemu Gryciukowi. Dziękujemy naszym ofiarodawcom, którzy regularnie wspierają naszą działalność, a przekazali swoje ofiary za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dziękujemy państwu Jolancie i Gregoremu Holzinger z Niemiec, a także państwu Andrzejowi i Alinie Pawelczuk oraz panu Marcinowi Lickiewiczowi. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, za wsparcie, które otrzymujemy na utrzymanie naszego prawosławnego radia. W minionym tygodniu zmagaliśmy się z problemami technicznymi związanymi z łączem internetowym, co powodowało trudności z przesyłaniem naszego programu do stacji nadawczych poza Białymstokiem. Były to problemy niezależne od nas, nie zawsze można było słuchać Radia Ortodoksja, dlatego bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za zaistniałą sytuację. Mamy nadzieję, że sytuacja ta nie będzie się więcej powtarzać. Dziękujemy, że jesteście razem z nami. Dziękujemy również za to, że sygnalizujecie nam te wszystkie problemy, które się pojawiają w naszych różnych stacjach nadawczych. A teraz dla naszych ofiarodawców z wyrazami wdzięczności mnogaja i błagaja leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę o godzinie 16:45.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywot świętego Alipiusza Pieczerskiego, którego dzisiaj modlitewnie wspominamy. Później prelekcja Doroteusza Fionika o korniańskiej ikonie Matki Bożej, którą dzisiaj w sposób szczególny wychwala nasza cerkiew. Następnie boska liturgia z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, której przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański, a na zakończenie powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dzisiaj będziemy rozmawiać o położnych. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego niedzielnego spotkania. Nasz program nadajemy do godziny 21 i nasz program zakończymy tradycyjnie modlitwami wieczornymi.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Alipiusza Pieczarskiego, ikonopisa w bliższych Pieczarach. W XI wieku, gdy ichumenem ławry kijowsko-pieczarskiej był święty Nikon z Konstantynopola, przybyli malarze ikon, żeby ozdobić cerkiew. Właśnie wtedy święty Alipiusz został poświęcony Bogu przez rodziców, którzy tym pobożnym ikonopisom powierzyli syna na naukę. Pewnego razu podczas pracy nad upiększaniem prezbiterium ikona Matki Bożej zaczęła jaśnieć jak słońce, wyfrunęła z niej gołębica i usiadła na ikonie Zbawiciela. W ten sposób młody Alipiusz zrozumiał, że Duch Święty rzeczywiście przebywa w ławrze. Po ukończeniu prac w cerkwi święty przyjął anielski wzorzec. Alipiusz rozkwitał nie tylko w sztuce malowania ikon, ale także w cnotach. Starając się naśladować świętych, otrzymał zdolność przedstawiania ich w należyty sposób. Swobodnie wybierał tematy przedstawień i nieustannie się trudząc, nie znał odpoczynku, gdyż pracował cały dzień, a noce spędzał na modlitwie i na niezliczonych pokłonach. Niekiedy Alipiusz otrzymywał zapłatę za swoje ikony. Wtedy dzielił ją na trzy części. Jedną przeznaczał na materiały konieczne w jego pracy, drugą na biednych, a trzecią na potrzeby swego monasteru. Ichumen, zauważywszy, że łaska Boża rzeczywiście zapieczętowała obraz Zbawiciela w duszy Alipiusza, postanowił podnieść go do godności kapłańskiej. Od tego czasu święty zwiększył wysiłki ascetyczne i z łaski Bożej zaczął czynić cuda. Pewien bogaty kijowski mieszczanin, który cierpiał na ciężką chorobę skóry i nie znalazł pomocy u magów i znachorów, postanowił uciec się do pomocy ojców z ławry. Przyszedł jednak pełen wątpliwości i bez wiary, dlatego też, gdy obmył twarz wodą ze studni świętego Teodozego, jego wrzody się rozogniły, wydzielając nieznośną woń. Biedny człowiek powrócił ze łzami do siebie i nie chciał więcej wychodzić z domu. Poczuł jednak wyrzuty sumienia z powodu braku wiary i zdecydował się pójść do świętego Alipiusza, by wyznać przed nim grzechy. Święty wezwał go do pokuty, która daje zbawienie, i wziąwszy ikonę, przyłożył ją do wrzodów, a następnie udzielił mu świętych tajemnic. Potem kazał mu obmyć twarz tą wodą, która służyła kapłanom do umycia po liturgii. Uczyniwszy to z wiarą, człowiek został całkowicie uzdrowiony. Ponieważ świadkowie tego cudu byli zdumieni, święty wyjaśnił, że człowiek mógł zostać uzdrowiony tylko po tym, gdy nawrócił się do Boga z wiarą i przez pokutę, zdobywszy zdrowie duszy, otrzymał też zdrowie cielesne. Pewien pobożny człowiek z Kijowa kazał zbudować cerkiew, a następnie zapragnął ozdobić ją 7 dużymi ikonami. Do wykonania tej pracy dał deski i pieniądze 2 mnichom z ławry, prosząc, aby przekazali jego zamówienie świętemu Alipiuszowi. Mnisi, opanowani przez miłość do pieniędzy, zabrali całą sumę i nic nie powiedzieli świętemu. Po pewnym czasie człowiek chciał się dowiedzieć, jak przebiega praca. Mnisi odpowiedzieli, że Alipiusz pracuje, ale domaga się jeszcze pieniędzy. Gdy niegodziwcy powtórzyli kłamstwo po raz trzeci, człowiek ów poprosił o pokazanie ikon. Odpowiedzieli, że Alipiusz rzeczywiście wziął pieniądze, ale ostatecznie odmówił wykonania pracy. Człowiek posłał sługi, żeby wyrazili w jego imieniu niezadowolenie świętemu Nikonowi. Ichumen zawołał Alipiusza i zarzucił mu niegodne zachowanie. Przecież tak dużo wykonuje prac, nie żądając zapłaty. Alipiusz odpowiedział, że nie rozumie, o co chodzi. Święty Nikon,

Ruści nie przyznali się do swego grzechu i zaczęli rozpowszechniać po mieście oszczerstwa o świętym. Jednak jak jasność lampy postawionej wysoko oświeca wszystko wokół, tak i cnoty świętego nie mogły pozostać ukryte. Po pewnym czasie cerkiew, w której znajdowało się tych 7 ikon, spłonęła, a po pożarze znaleziono w ruinach ikony bez żadnych uszkodzeń. O tym wydarzeniu opowiedziano księciu Włodzimierzowi Monomachowi, który przyszedł, żeby na miejscu przekonać się o cudzie. Książę wysławił Boga i zabrał ikonę Matki Bożej, żeby umieścić ją w nowej murowanej cerkwi, którą kazał zbudować w Rostowie. Innym razem ktoś zamówił u świętego Alipiusza ikonę Zaśnięcia Matki Bożej, prosząc o zakończenie pracy przed świętem. Święty jednak zachorował i stało się jasne, że wkrótce umrze i nie będzie mógł dokończyć ikony. Alipiusz poprosił, żeby powiedzieć człowiekowi, który złożył zamówienie, że jeśli wyjawi Bogu swój smutek, ikona bez wątpienia znajdzie się na swoim miejscu w dniu święta. W Wigilię Święta Zaśnięcia, gdy zamawiający przekonał się, że ikona nie jest jeszcze gotowa, a stan zdrowia świętego pogorszył się, zaczął wylewać na ikonopisa swoje żale. Po jego odejściu przed świętym Alipiuszem stanął anioł i zaczął malować ikonę, którą ukończył po 3 godzinach. Następnie niebiański ikonopis zapytał, czy święty akceptuje jego pracę, i zniknął razem z ikoną. Po spędzeniu nocy w smutku i bólu, zamawiający przyszedł do cerkwi, aby tam opłakiwać swoje grzechy. Był zdumiony, zobaczywszy przedziwną ikonę, jaśniejącą na swoim miejscu zgodnie z obietnicą świętego. Uradowany zawołał domowników. Wszyscy poszli do cerkwi ze świecami i kadzidłem, a następnie udali się do ławry, żeby opowiedzieć o cudzie świętemu Alipiuszowi. Gdy przyszli do monasteru, święty już spoczął w Bogu. Jego ciało złożono w pieczarze świętego Antoniego, a dusza jaśniejąca przez upodobnienie się do Boga wyruszyła ozdabiać niebieskie pałace.

Parafia prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do skitu świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach. Wyjazd odbędzie się w przededniu święta patronów skitu, to jest w poniedziałek 14 września. Pielgrzymi wyruszą o godzinie 13.30 z parkingu przy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ulicy Sikorskiego 9, a w programie między innymi przewidziano również molebień w kapliczce przy życiodajnym źródełku w Miękiszach, a następnie przejazd do Odrynek, udział w wieczornym nabożeństwie całonocnego czuwania, a następnie świąteczną wieczorną agapę. Powrót do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 20.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej autokarowej pielgrzymce do monasteru w Odrynkach, a także do źródełka w Miękiszach. Ta pielgrzymka w poniedziałek 14 września, a szczegółowe informacje dotyczące tej pielgrzymki dostępne są pod numerem telefonu 505 129 774. Przypomnijmy jeszcze raz, zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w autokarowej pielgrzymce w przededniu święta świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich do monasteru w Odrynkach.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych Eutychiusza, Etychiana i Kasjany z Krety. Ci święci żyli prawdopodobnie za panowania Dioklecjana. Rodzeni bracia i ich siostra wiedli ascetyczne życie od samego dzieciństwa. Gdy dorośli, udali się do groty w pobliżu monasteru Hodegetrii w Raksos, na południu Krety. Sława ich ascezy szybko rozeszła się wśród ludu. Po pewnym czasie Eutychiusz został biskupem Gortynii. Pozbawiony katedry podczas prześladowań, dołączył do brata i siostry w Raksos, gdzie razem zakończyli swoje dni w uczynkach miłych Bogu. Ich drogocenne relikwie spoczywają w monasterze Hodegetrii i dokonało się przy nich wiele cudów.

0: W 1709 roku miało miejsce nadzwyczajne wydarzenie w Starym Korninie. Objawiła się tam ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. Stała się ona źródłem cudownych uzdrowień i wielu łask. To było powodem, dla którego Stary Kornin stał się miejscem kultu i przyciągał rzesze pielgrzymów. A więcej o kulcie ikony Matki Bożej w Starym Korninie już teraz na naszej antenie opowie Doroteusz Fionik z Bielska Podlaskiego. Zapraszamy.
1: Radio Ortodoksja. Kult ikony starokornińskiej. Stary Kornin to jest miejscowość położona kilka kilometrów na zachód od Hajnówki, z dala od dróg głównych. Trzeba skręcić, jadąc do Hajnówki, 6 kilometrów od szosy głównej, żeby trafić do Starego Kornina. Ale był czas, że tam kierowały się myśli i pragnienia tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi, którzy do Starego Kornina podążali w pielgrzymkach, dzisiaj też, ale nie da się tego porównać z XVIII wiekiem, kiedy sława Starego Kornina sięgała od Poznania aż po Mścisław i Kijów. To o Starym Korninie wiedzieli. I w Poznaniu, i w Łowiczu, i w Kijowie, i Mścisławiu, to na wschodzie Białorusi. W naszych stronach kult Matki Bożej, tych bielskich, ziemi bielskiej, ma taki równoleżnikowy geograficznie, można powiedzieć, taką linię. Od Starego Kornina przez Bielsk po Chodyszewo. Dzisiaj Chodyszewo, sanktuarium, należy do kościoła rzymskokatolickiego, ale jeszcze do I wojny światowej to było prawosławne sanktuarium, jedno z głównych miejsc kultu właśnie tej zachodniej części ziemi bielskiej. Między Starym Korninem i Chodyszewem jest Bielsk z cerkwią Preczystej Bogorodicy i ikoną, którą podarowała dla tej cerkwi królowa Helena, żona Aleksandra Jagiellończyka. Moi przodkowie bezpośredni ze Studziwód należeli do parafii narodzenia Bogu Rodzicy i u nas w Bielsku odpust, święto parafialne Preczystej do dziś jest głównym świętem, mimo tego, że mamy 5 parafii ogólnie, ale właśnie Preczysta zawsze jest tym świętem, które świętuje cały Bielsk i oprócz tego jest święto Matki Bożej Bogorodicy w czerwcu, druga niedziela czerwca. Kresny chod po ulicach Bielska podąża z ikoną, z oryginalną ikoną Bogorodicy Bielskiej. O Starym Korninie literatury troszkę jest. Stary Kornin w tym względzie ma szczęście, że jest dosyć dobrze opisany. Tutaj zwrócę uwagę dla zainteresowanych szczególnie na artykuły pani Joanny Korch-Sapieżyńskiej z Hajnówki, historyk, która pracę magisterską poświęciła Staremu Korninowi i opublikowała kilka materiałów w białoruskich zeszytach historycznych. W książce ojca Grzegorza Sosny, Matuszki Antoniny, Święte Miejsce i Cudowne Ikony, także jest cały duży rozdział poświęcony Staremu Korninowi. No i wreszcie Księga Cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie Dokonanych, opublikowana z rękopisu, który znajduje się w Sankt Petersburgu przez profesora Antoniego Mironowicza w 1997 roku. I są także dzieła dwóch baciuszków ze Starego Kornina, ojca i syna, ojca Kielistina i ojca Jarosława Brenów, którzy w XIX wieku stworzyli bardzo ciekawe dwa opisy. Ojciec Kielistin napisał etnograficzny zarys włościan powiatu bielskiego, a ojciec Jarosław Bren, jego syn, opublikował taką pracę o religijnym życiu włościan powiatu bielskiego. One się wzajemnie uzupełniają, dają bardzo, bardzo ciekawy obraz tej okolicy. Założenie Starego Kornina w Puszczy Bielskiej trzeba odnosić do roku przed rokiem 1570, kiedy dworanin królewski Ostafi Halecki założył Stary Kornin i inne wsie na wschodnich obrzeżach Puszczy Bielskiej, takie jak Witowo, Korytiska, Mochnate, More, Stare Berezowo, Zbóż, Kuraszewo. Parafia w Starym Korninie powstała w 1631 roku staraniem parafian i przede wszystkim ojca Szymona Szymonowicza, który ją fundował, można powiedzieć, z własnej inicjatywy, chociaż na ogół w dobrach królewskich fundowali to właściciele, posesorzy, starostowie, czy sam król mógł fundować też. A tutaj to była jakby inicjatywa osobista ojca Szymona Szymonowicza. I fundowano tą cerkiew już 35 lat po podpisaniu Unii Kościelnej jako prawosławną. Ale po kilku latach cerkiew stała się unicką. Dlaczego? Ponieważ nie mogła dostać żadnego uposażenia ziemskiego. I król Władysław IV postawił warunek, że jeśli przyjmie parafia Unię, to wtedy dostanie dwie włóki ziemi, a dwie włóki to 36 hektarów. A z tego przecież no, trzeba było jakoś żyć. Wtedy to podstawa, ta ziemia. No i parafia przyjęła Unię. Zachował się do dziś dnia w Starym Korninie kamień, na którym napisane jest Sozdan siej chram roku 1631. Mamy tą datę właśnie budowy. Parafia starokornicka była wydzielona, powstała z kilku wsi wydzielonych z parafii Dubicze Cerkiewne i Stare Berezowo. Stare Berezowo, nie ma dzisiaj tam parafii, jest tylko miejsce, gdzie była cerkiew, a parafia jest w Nowym Berezowie, bo ona była potem po 1650 roku właśnie przeniesiona do Nowego ze Starego. Było wójtostwo starokornińskie w XVII wieku. One obejmowało Stary Kornin, Lady, Czyże, Korytiska, Istok, Czyżyki i Witowo. W 1664 roku wieś Stary Kornin była wyludniona w 100%. To po tych wojnach, po epidemiach. Ilustracja mówi, że ludzi tam nie ma, a wieś jest dezolata, czyli zdezelowana i pusta. W 1673, 10 lat później, miała 33 mieszkańców. Dzisiaj jest niewiele więcej. I właśnie znowu po 40 latach znowu następuje wyludnienie. Wyludnienie spowodowane epidemiami, wojną północną. 1706 rok. Na Topoli przy Krynicy objawiła się Bożeja Matier. Zauważył jako pierwszy to wójt korniński Stefan Roman. I ta ikona była przeniesiona do cerkwi przez wójta. Ważnym momentem w historii kultu ikony w Starym Korninie jest rok 1709. Dla prezbitera cerkwi Jana Simonowicza, to był wnuk założyciela cerkwi ojca Simeona, i dla prysłużnika cerkowno-omelana Kotika jawiła się Bogorodica w jasności takiej przed ikonostasą. I jak mówi dokument, ta wieść o tym rozeszła się szybko i dokument mówi tak. Ludzie zapowietrzeni, czyli chorzy w powietrze morowe, tak, panowała wtedy zaraza, dowiedziawszy się, hurmem do tego miejsca przybiegli i od powietrza zarazy obywatele wszyscy miejsca tego ochranieni zostali. Było to rok przed cudownym wydarzeniem na uroczysku Sumińszczyna, a tak się kiedyś nazywała dzisiejsza święta góra Grabarka. Grabarka to wieś dawniej tylko, a sama góra nazywała się Sumińszczyna. Ale jednak Stary Kornin to stał się tym głównym miejscem pielgrzymkowym w tym okresie. Nie tylko dla Podlasia, ale też dla szerokiej okolicy. Cudów, które odbywały się dzięki modlitwie do Bogorodicy w jej ikonie starokorniańskiej było tak wiele, że w 1716 roku metropolita unicki Leon Kiszka zlecił mnichowi z Supraśla Felicjanowi Żołtkowskiemu i proboszczowi Cerkwi w Orli Grzegorzowi Andruszkiewiczowi spisywać informacje o uzdrowionych w Starym Korninie i tak zaczęła powstawać Księga Cudów. Jak wspomniałem, jest ona przechowywana w Petersburgu. Rękopis liczy 119 kart i obejmuje lata 1716-1724. Miała ona być nawet wydana drukiem w oficynie monasteru Supraskiego, ale tak się z niewiadomych przyczyn nie stało. Odnotowano w księdze ponad 1800 zeznań świadków, zeznań ludzi, którzy o różnych wydarzeniach związanych z uzdrowieniami od chorób cielesnych i duchowych, ale także uzdrowień zwierząt, uratowania od pożaru, wskrzeszenia po śmierci, ochrony przed kradzieżą czy wybawienia od niesprawiedliwych kar. Pamiątką po tego typu wydarzeniu są kajdany, które wiszą na ścianie chóru Starokornińskiej Cerkwi. Proszę zauważyć, to są kajdany z nóg, które spadły dla skazańca. Nawet znamy jego nazwisko, to był obywatel miasta Orli, Kubajewski. Jest opisana w Księdze Cudów to wydarzenie. Geografia uzdrowień była szeroka. Na zachodzie to było ludzie z okolic Wysokiego Mazowieckiego, Drohiczyna, na północy okolice Białegostoku i Tykocina, na południu Siemiatycz, Białej Podlaskiej, a na wschodzie okolice Brześcia, Kamieńca, Kobrynia i Pruszan. Odnotowano także uzdrowienie osoby z Poznania, niewidomego żebraka Stanisława Wojciechowskiego, którego przyprowadzono do Starego Kornina. Po modlitwie tu odzyskał wzrok. Uzdrowienie też jest odnotowane Anny Czupryńskiej z Łowicza. Tutaj cytuję, opętana od złego ducha przez czary bywszy przez lat 6. Potem ciało od kości odpadało. Na początku ta kobieta udała się do Leśnej, gdzie kilkadziesiąt lat wcześniej objawiła się ikona Matki Bożej na drzewie. A stąd do Kornina, i tutaj też cytuję, lazła niedziel 3 z wielką przeszkodą. Tu była przez tydzień i w sobotę po wieczerni doznała uzdrowienia. Poza wspomnianymi Poznaniem i Łowiczem, Księga Cudów odnotowuje pielgrzymów z takich dalekich miast jak Mścisław, Pińsk, Lwów, Wilno, Lublin, Kobryń i Bilgoraj. Odnotowane w księdze uzdrowienia dokonywały się zarówno w Starym Korninie, jak i w miejscowościach, skąd pochodzili uzdrowieni. Często wystarczyła szczera modlitwa ze wspomnieniem Starokornińskiej Bogorodicy. W takich przypadkach uzdrowienia były odnotowywane w księdze wówczas, jak uzdrowieni przybywali w podziękowaniu do Starego Kornina. Jednak większość osób udawała się tu jeszcze jako chorzy, najczęściej piechotą. Często poruszali się o kulach i dlatego droga do Kornina w zależności od miejsca trwała 2-3 tygodnie. Istniała także kategoria ludzi zwanych prowodyrami, którzy asystowali w drodze chorym pielgrzymom. Prowodyrowie otrzymywali za to datki pieniężne albo w naturze. Bywało, że chorzy pielgrzymi nie od razu po przybyciu do Starego Kornina otrzymywali łaskę uzdrowienia. Wówczas pozostawali tu przez kilka dni lub tygodni. Przykładowo Andrzej Lesiukiewicz z Hryniewicz Wielkich zostawał tydzień, żebrząc łaski i miłosierdzia. Cytat. Najwięcej pielgrzymów przybywało do Kornina od maja do lipca z kulminacją w Dniu Świętej Anny, 25 lipca starego stylu, i od października do listopada z kulminacją w Dniu Świętego Michała, Archanioła. Wśród pielgrzymów dominowały kobiety. Księga odnotowuje 1017 kobiet uzdrowionych, zaś mężczyzn było 850. Jeśli chodzi o stany społeczne, najwięcej pielgrzymów było z warstwy włościańskiej, 63%. To oczywiście chodzi o uzdrowionych. Mieszczanie stanowili 18%, szlachta 12,5%. Odnotowano kilkanaście uzdrowień wśród duchowieństwa. Ciekawa jest statystyka odnotowanych uzdrowień w poszczególnych latach. Najwięcej było w roku 1718 400, 1723 270, a najmniej w 1716 104. Materialnymi świadectwami uzdrowień były wota, czyli prynoszenia. Te prynoszenia przy ikonie starokornińskiej to były najczęściej odlewy w kształcie nóżek i serc. Tutaj jest taka tabliczka, jedna odlew taki w kształcie człowieka. Kiedyś przeważały serca. Wizytacja cerkwi w Korninie w 1727 odnotowuje 156 wot w różnych formach, obrączki, łańcuszki, perły oraz 201 tabliczek w formie nóżek i serduszek. W sumie 353 wota, czyli co piąta osoba odnotowana w księdze jako uzdrowiona zostawiała prynoszenie przy ikonie. Ciekawym takim świadectwem, takim osobliwym wotem, jeśli to tak można nazwać, wiszącym na ścianie cerkwi w Starym Korninie było 31 koltunów. Koptun, no dziś, tak jak mama czasomene tam swaryła, rozczeszuj włosy, bo zbiódź się w koptun. No i kiedyś koltuny to też to była choroba. To nie tylko, że ktoś nie dbał o higienę, ale inne też tutaj były przyczyny. I ludzie właśnie zostawiali to. Były też bardzo wiele kul inwalidzkich w specjalnym miejscu, gdzieś na strychu cerkiewnym, lasek i noszy, na których przynoszono chorych. Księga Cudów ma bardzo dużą wartość poznania chorób, na które ludzie cierpieli w pierwszej połowie XVIII wieku. Przede wszystkim były to schorzenia reumatyczne. 378 jest odnotowanych uzdrowień z takich różnych schorzeń, łamania nóg, bo to tak było opisane tak ogólnikowo, no ale to można przeanalizować. Choroby oczu 175, koltun 166, bóle głowy 129, wrzody, febra, malaria, gruźlica, ospa, odra, trąd, grypa, epilepsja, zwana też chorobą świętego Walentego 42. No i uzdrowienie biesnowatych, opętanych przez złego ducha, też są odnotowane. Że tutaj Joanna Korch-Sapieżyńska, badaczka tematu Starego Kornina, parafii w Starym Korninie, tutaj przeanalizowała, cały artykuł poświęciła właśnie tym chorobom, które ta księga opisuje, że to jest takie dla badaczy ciekawe źródło w różnych aspektach. Ruch pielgrzymkowy do Starego Kornina sprzyjał tworzeniu pieśni paraliturgicznych poświęconych ikonie starokornińskiej. Znamy do dziś, zachowały się trzy takie pieśni autorskie, nie znamy znaczy autorów, ale one konkretnie powstały albo w Starym Korninie, albo przez kogoś, kto tam przybywał. Te pieśni znalazły się w takim bardzo ważnym dla nas bohlaśniku rękopiśmiennym, najobszerniejszym, które powstały na Podlasiu, Timofieja Sadowskiego. To był mieszkaniec wsi Tyniewicze Duże, parafii Narew, i on na ponad 1000 stronach przepisał wszystkie praktycznie pieśni, jakie tutaj funkcjonowały, były wykonywane przez ludzi na pielgrzymkach w różnych miejscach i takie bardzo rzadkie. Do Puchlowskiej ikony na przykład jest tam pieśń jedna, no do Starokornińskiej trzy. Także mamy takie wielkie bogactwo paraliturgiczne. Jedna z pieśni do ikony starokornińskiej opowiada właśnie o wybawieniu niesprawiedliwie skazanego obywatela Orli Kubajewskiego. Ja tutaj zacytuję dwie zwrotki z tej pieśni. Kandaly z róg i noch spadajut, predstojaszczych ustraszajut, o czudo czudies, prybywszy jest niebies, i zbawlenny sławit Wsiewyższego niebies. On swoje okowy w dar jej prynosit, kandaly te ponynie ostajutsa w toj świątynie w pamięć dla rodów wo wieki wieków. I jeszcze zacytuję fragment drugiej pieśni. Na весь мир чудо явленно нам внес, Дева пречиста сошла к нам с небес, Божий храм свой посетила и свой образ там явила в горней высоте, во всей красоте. Ангелов лики с небес поют, образ царицы на руках несут, Старокорнин посещают, в храме Божьем поставляют, Девы чистой лик пред алтарь велик. «И стран далеких в храм мой идут, зело болящих, как могут, не везут, в старокорнин поспешают, пред лигдевы упадают, горькие слезы льют, исцеления ждут». Культ иконы Богородицы в Старом Корнине трвал через целый век XVIII и XIX. В 1893 roku zbudowano tu nową cerkiew świętego Michała, w której ikonę umieszczono w Kijocie za prestolem. Poza nią była w cerkwi szczególnie czczona ikona świętej Anny z Joachimem i Maryją. Ona zachowała się do dziś, w odróżnieniu właśnie od ikony starokornińskiej, która nie powróciła z bieżeństwa. Jak wyglądała ikona starokornińska? To jest leśniańska ikona Bożej Matki. Oryginał leśniańskiej ikony znajduje się we Francji, w monastyrze Prevemont, gdzie mniszki leśniańsko-monastyra dotarły po I wojnie światowej przez Serbię. Bo ta ikona, która jest w Leśnej, to jest kopia w klasztorze katolickim. I właśnie świadectwa z Księgi Cudów i też inne opisy jasno wskazują, że ikona starokornińska była taką samą ikoną, tylko pisaną, bo ta jest na kamieniu, a ikona starokornińska była pisana na desce. Ale bardzo w tym typie właśnie leśniańskiej ikony. I to właśnie jest współczesna taka już ikonopisna interpretacja leśniańskiej ikony Bogorodicy. Ona znajduje się od 10, kilkunastu lat już w cerkwi w Starym Korninie. I powstają jakby jeszcze inne kopie. To jest wyrzeźbiona w drewnie na krzyżu przydrożnym we wsi Krywiatycze. Krzyż był ufundowany przez Tomasza Sulimę w 2015 roku w pamięć przodków bieżeńców. I właśnie tam jest ikona starokornińska, bo przez Krywiatycze to te tysiące pielgrzymów z zachodu zawsze szło do Starego Kornina, bo to kilka kilometrów przed Starym Korninem. Wspomniałem na samym początku o dwóch baciuszkach, proboszczach parafii w Starym Korninie, ojcu Kielistinie i Jarosławie Brenach. I tutaj, zmierzając powoli do końca wykładu, chciałbym troszkę im poświęcić, bo to są bardzo ważne postacie dla naszej kultury, dla naszej duchowości prawosławia i kultury szerzej. Częścią ołtarzową cerkwi świętego Michała w Starym Korninie są groby tych duchownych. Oni byli związani z parafią w Starym Korninie przez 70 lat. Ojciec Kielistin od roku 1838, a potem do 1908 jego syn Jarosław, który był absolwentem Akademii Duchownej w Sankt Pieterburgie. Ojciec Celestyn napisał takie bardzo ważne dzieło, miestnoje etnograficzne opisanie Bielsko Ujezda. Wydane według instrukcji Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Przygotowana przez ojca Kielistina praca obejmuje następujące tematy. Architektura wsi, domowy byt włościan, język, osobliwości bytu społecznego, zdolności umysłowe włościan, ich przymioty, moralne i wykształcenie, ludowe podanie i legendy. Ponadto autor umieścił tu 38 tekstów pieśni, w tym 14 weselnych, kolędy, które śpiewano w XIX wieku. I to jest ojciec Kielistin Bren, zdjęcie zrobione w Petersburgu w 1865 roku. To są zarania dziejów fotografii i pierwsza znana fotografia duchownego z Podlasia. Późniejsze to już lata 80. XIX wieku. Mamy ten rękopis napisany rukoj ojca Kielistina Brena. Pierwsza strona rękopisu, dalej będziemy tutaj, to są jego rysunki, jak wyglądały domy w Starym Korninie. Dom z zewnątrz, plan, stodoła, warsztat tkacki, ubrania wreszcie, tak? Jak się nasi przodkowie ubierali? No to jak się ubierali pielgrzymi? To też nawiązanie do tego właśnie ruchu pielgrzymkowego, przecież ubierali się też odświętnie. No i rękopisy, to są pieśni odnotowane. Praca ojca Celestina Brenna, no tutaj opublikowaliśmy ją w całości w naszym piśmie muzealnym Bielski Gościniec. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, warto tam zajrzeć, tam jest w oryginale w języku rosyjskim. Syn ojca Celestina Brenna, Jarosław, jeszcze jako świecka osoba, mieszkał w Kownie długi czas, zanim się wyświęcił. Pracował w Komitecie Statystycznym. Potem powrócił do Starego Kornina i tu napisał pracę, jakby uzupełniającą to, co napisał jego ojciec. Praca nazywa się tak, Osobienności religioznego byta Krystian Bielsko Ujezda. Opublikowana była w 1899 roku na łamach litewskich eparchialnych wiadomości. Dzieło ojca Jarosława Brenna to pierwsza tak dogłębna analiza pobożności prawosławnych ruskich podlaszan. Autor pisze, że włościanie powiatu bielskiego byli ludźmi bardzo religijnymi, a widać to przede wszystkim w ich stosunku do nabożeń cerkiewnych. W czasie świąt do cerkwi szli modlić się wszyscy i młodzi i starzy. Niestraszne im były długie służby, niektórzy stali cały czas na kolanach. Ja tutaj jakby streszczam troszkę tak szybko tą treść. Ale to jest właśnie znowu w nawiązaniu do pielgrzymów, żeby sobie uzmysłowić ten czas wcześniejszy, jak wyglądał. Wielu włościan podążało na pielgrzymki do świętych miejsc. Z najodleglejszych najbardziej popularny był Poczajów i Kijów, dokąd zmierzano piechotą. Bliższe cele pielgrzymek to Bielsk, cerkiew preczyścińska, w dalszej kolejności Stary Kornin, Kleszczele, Puchły, uroczysko Miedno, czy Krynoczka w Białowieskiej Puszczy, Rajsk, Chodyszewo i Boćki. Tu świętowano świętego Antoniego Padewskiego. To jest wpływ już katolicyzmu na styku tam Boćki na pograniczu. Pielgrzym, który przybywał do miejsca świętego, trzy razy na kolanach okrążał cerkiew, tak jak dziś na grabarce. Przed wejściem do niej robił pokłon do samej ziemi, całował podłogę i mówił pacier, czyli zestaw modlitw. Każde nabożeństwo wierni głęboko przeżywali, starali się śpiewać nie tylko z chórzystami, ale i z duchownym. Uważnie śledzili słowa czytane Ewangelii i listów apostolskich. Ojciec Jarosław podaje przykład związany z czytaniem listu do Filipian na święto Matki Bożej. W czasie słów dało imię Jezusowi wsiako koleno pokłonica, wszyscy klaniali się do ziemi. Szczególny zwyczaj istniał również na duże święta lub pierwsze niedziele po Nowiu. Zwyczaj był związany z bractwami, które działały prawie w każdej wsi. Bractwa miały w cerkwi swoje świece, które zapalano przy najważniejszych uroczystościach. Trzymano je przez całe nabożeństwo. W czasie świąt, po zakończeniu liturgii i procesji, obowiązkowo odprawiano wieczernie, która mogła kończyć się również procesją. Nierozłącznym elementem każdego święta parafialnego byli w tym czasie dziadowie, czyli żebraki. Na Preczystą, do Bielska, do Puchlów, czy na świętą Hannę, do Starego Kornina, przybywali żebracy ze wszystkich okolicznych powiatów, nie tylko z bielskiego. Zasiadali w długich rzędach na drodze do świątyni, wyciągali ręce po jałmużny, śpiewali pobożne pieśni, wygłaszali modlitwy, litanie po zmarłych. Jedną z takich dziadowskich modlitw odnotował ojciec Jarosław. Zacytuję. Pomiani Gospodzie duszeczki zmarłych naszych dziedów, naszych baćkow, naszych bratkow, naszych siestryczek, naszych dietoczek. Pomiani Gospodzie, który je w morach, który je w wodach, który je w lesach, który je w pieskach. Pomiani Gospodzie i tych, który je niskul żadnego ratunku nie mają. Wśród ludu chodzenie za uproszonym przyjmowano jako normalne zajęcie, czyli żebractwo. Dlatego też nikt nie krytykował żebraka, jeżeli miał on nawet dobrego konia i wóz, którym przyjeżdżał z miejsca na miejsce. Nawet podaje ojciec Jarosław taki przykład, że we wsi Mochnate był żebrak, który posiadał dom, ogród i wiatrak, a mimo tego chodził za uproszonym. W pierwszej połowie XIX wieku żebracy mieli wyłączne prawo bycia stróżami i prysłużnikami w cerkwi. Wielkim świętem w każdej wsi był obchód pól. Jego termin najczęściej wiązał się z Dniem Pamięci Świętego, który był patronem danej wsi. Wybór patrona, a więc i dnia obchodu, wiązał się bezpośrednio z upamiętnieniem wybawienia miejscowości od epidemii lub innego nieszczęścia. Codzienna pobożność włościan, o czym pisze ojciec Jarosław Brem w swojej pracy, przejawiała się w łączeniu czasu wykonywania robót polowych ze świętami cerkiewnymi. Funkcjonowały na ten temat różne przysłowia, na przykład kolina chronici, pieweń na piecie wodzici, to na Georgia wol na pole urze na jeścia trawici. Od Ilii Berysia do roli, a od Borysa i dobre Berysia. Siej na lupa, to bude żyta kupa. Dzisiaj nawet trzeba znaleźć w Świadcach, kiedy ta lupa świętowa, nie świętujemy, a kiedyś ludzie świętego lupa świętowali. Dopre czysto i pole czysto, zazeleneć chlebowi kuneć. Według terminu świąt jesiennych ustalono, czy możliwe jest za mąż pójście Pan. Ojciec Jarosław Bren wiele miejsca poświęca opisowi zwyczajów związanych z liturgiami okolicznościowymi. Były one zwykle odprawiane jesienią, kiedy włościanie zakończyli już prace polowe. Najczęściej były to liturgie wspominkowe za zmarłych, które gromadziły krąg rodzinny nawet z odległych wsi. Na stoliku pośrodku cerkwi kładziono trzy chleby, dwa żytnie i jeden pszeniczny, jak również miskę z kutią, na której leżały dwa albo cztery jajka, w czasie postu śledź. Przy czytaniu apostola goście brali brackie świece i stawali przed soleją. Zarówno po liturgii w intencji zmarłych, jak i też liturgii w intencji zdrowia był służony moleweń. Z tą tylko różnicą, że pierwszy poprzedzała wielka panichida, a drugi akafist Preświatoj Bohorodicy. Jeżeli liturgię w intencji zmarłych odprawiano rok po śmierci, obowiązkowo było to połączone z ustawieniem i wyświęceniem krzyża na grobie. Wielką uwagę ludzie przywiązywali do tego, aby na takim krzyżu było jak najwięcej napisów modlitewnych. Obok krestu Twojemu pokłaniajem się, Władyko, czy spasi Gospodzie ludzi Twoja, występowały rozbudowane, wielozdaniowe modlitwy, najczęściej do Bogorodicy. Po nabożeństwie za zmarłych wszyscy obecni szli do domu duchownego, gdzie odbywał się pierwszy poczęstunek. Po Otcze nasz starszy gospodarz przemawiał: dajże Boże zmarłym duszam Carstwo Niebiesne, a nam zdrowie. Liturgię w intencji zdrowia odprawiano zazwyczaj po Bożym Narodzeniu lub Wielkanocy. Najczęściej zamawiały je panny i kawalerowie, którzy wcześniej na ten cel kolędowali. Interesujące, że w czasach ojca Jarosława Brena funkcjonował jeszcze w starym Korninie zwyczaj woloczebników. Dzisiaj zapomniany tak naprawdę już wszędzie. Woloczebniki. W czasie świąt wielkanocnych chodzili, grupa kawalerów, młodych chłopców chodziła, śpiewała pieśni paschalne od domu do domu, otrzymywała za to datki, tak jak kolędnicy. Na pewno ten temat, właśnie to, o czym ojciec Kielestin czy ojciec Jarosław Brenowie nam pozostawili, takie piękne swoje dzieła, no to jest na pewno temat jeszcze może być na oddzielny taki wykład, spotkanie. Ale ja tak celowo chciałem połączyć to, żeby zwrócić uwagę na tych duchownych, bo dzięki nim też Konin w XIX wieku właśnie tym miejscem kultu pozostawał i oni dbali o to. Zakładali też szkoły cerkiewno-parafialne w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, żeby właśnie miejscowa ludność starokornińskiej parafii słynie właśnie do dziś dnia z tej miłości do oświaty. Także kto nie był w Starym Korninie, na pewno warto, nie tylko w dniu świętej Anny. Do dziś Stary Kornin to jest naszym takim jednym z najważniejszych miejsc kultu Matki Bożej.
0: Rad.
2: Radio Ortodoksja.
0: O kulcie ikony Matki Bożej w Starym Korninie mówił Doroteusz Fionik. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, że dziś w Starym Korninie miały miejsce modlitewne uroczystości ku czci starokorniańskiej ikony Matki Bożej.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę na naszej antenie można usłyszeć liturgię, najważniejsze i najczęściej sprawowane nabożeństwo w cerkwi prawosławnej. Za chwilę na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył, a także homilię wygłosił jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański.

Благодарствующему Сину и Новому, во исполнение Евангелия.

rzecze Pan taką przypowieść. Był pewien człowiek, gospodarz, który zasadził winnicę i otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię i zbudował wieżę, powierzył ją rolnikom i odjechał. Kiedy zaś nadszedł czas winobrania, posłał sługi swoje do rolników, by odebrali jego owoce. Ale rolnicy pojmali sługi jego, tego obili, tamtego zabili, jeszcze innego obrzucili kamieniami. Znowu posłał inne sługi, liczniejsze od pierwszych, i uczynili im tak samo. Na ostatek zaś posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanuję syna mego. Rolnicy zaś, widząc syna, rzekli do siebie: ten jest dziedzicem, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. I pojmawszy go, wyprowadzili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie Pan,

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj ponownie słyszeliśmy tą piękną przypowieść Jezusa Chrystusa o winnicy i rolnikach. Ta przypowieść była bezpośrednim proroctwem, przepowiednią tego, co miało się stać. Jezus Chrystus mówił o tym, że On jest Synem posłanym w ten świat i że to On nie będzie wyprowadzony i zabity. Ta przypowieść była skierowana do ówczesnych ludzi otaczających Jezusa Chrystusa, do tych, którzy Go prześladując chcieli zabić, ale też do tych, którzy szli z Nim po to, żeby rozumieli, kiedy zobaczą Go przybitym do krzyża, w czym jest istota tej śmierci, śmierci krzyżowej. Tę przypowieść bardzo pięknie i drobiazgowo tłumaczy święty Jan Złotousty, zwracając uwagę prawie na każde słowo, które tam padło z ust Jezusa Chrystusa. Święty Jan Złotousty zaczyna od tego, że mówi, jaka jest wielka cierpliwość Boga. Wysyła, jednych pobili, innych zabili, a On jednak czeka i wysyła nawet swojego Syna. Inna kwestia, na którą zwraca święty Jan Złotousty, to mówi, że winnicę dał przygotowaną. Nie dał pole i powiedział, idźcie tam, załóżcie winnicę, wybudujcie wszystko. I później przyjdę do was, żeby zabrać plony. Nie. Powiedziane jest, że wszystko zostało zrobione. Nawet winnica została ogrodzona, zbudowana tam tłocznia do wyciskania soku. Nawet wieża. Wszystko zostało przygotowane. Winnica dana rolnikom, przygotowana. Po to tylko, żeby korzystali z niej i umieli podzielić się plonami, które wyda. Bracia i siostry, tak Bóg przygotowuje ten świat dla nas. Świat przygotowany. Wszystko jest gotowe, daje nam go Bóg, żebyśmy w Nim żyli, umieli się podzielić tym wszystkim, co tu mamy. Święty Jan Złotousty zwraca też uwagę na słowo, które Jezus Chrystus użył przy powieści. Nie mówi bowiem, wyślę do nich Syna. Może się przestraszą, a mówi, uszanują mojego Syna. Może uszanują mojego Syna. Jezus Chrystus przychodzi nie po to, żeby nas zastraszyć, a daje nam nadzieję. Mamy Go uszanować,
jest Synem Bożym. Mówi też o tym, że nie zabijają go w winnicy, a wyprowadzają go z winnicy, żeby zabić. To się stało z Jezusem Chrystusem. Został wyprowadzony poza miasto. Tam na Golgocie został zabity. I mówi też o zbawieniu pogan, bo przecież winnica, a to była odpowiedź uczniów Jezusowi, bo Jezus zapytał, co uczyni Pan winnicy? Wytraci rolników, a winnicę odda innym. To apostołowie, uczniowie stwierdzili, że ci, do których przyszedł, ci, dla których w pierwszej kolejności była przygotowana winnica, nie będą godni tam pracować. Winnica zostanie oddana innym. I to się stało, bo po tym, jak Chrystus został odrzucony przez Żydów, apostołowie poszli i głosili zbawienie przez wiarę Syna Bożego poganom. Ponieważ czytamy tą Ewangelię każdy rok i to w niedzielę, to znaczy, że nasi poprzednicy, ojcowie widzieli w tej przypowieści jeszcze jedną ważną, istotne przesłanie. To nie tylko proroctwo o Jezusie Chrystusie, to, co się już stało. Ale winnicę otrzymuje każdy z nas. Winnica została oddana innym. Winnica została też dana nam. To nie znaczy, że ci kolejni rolnicy wszyscy będą się dzielić plonami. Wśród kolejnych, którym została dana, też mogą być różni, którzy będą chcieli się dzielić plonami i ci, którzy nie. Dlatego ta przypowieść ma głębokie znaczenie dla każdego z nas. Każdy rolnik to my, a otaczający nas świat to winnica, którą przygotował nam Bóg. W niej mamy żyć, z tego wszystkiego, co mamy, mamy korzystać, ale mamy uszanować Syna Bożego i dać Mu plon. Wtedy nie będziemy wyrzuceni, ale będziemy uczestnikami wielkiej uczty w winnicy pańskiej, która nas oczekuje razem z Synem Bożym, który przecież przygotował winnicę i był do niej posłany. Te słowa, które skierował Jezus Chrystus wtedy w tej przypowieści do otaczających Go ludzi, a powiedział, dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda owoce. Te słowa wciąż brzmią i o tych słowach my powinniśmy pamiętać po to, żeby nie zostać wyrzuconym z winnicy, a żeby właśnie stać się dziedzicami tej winnicy. Amen.

Твоя от твоїх тебе приносящих.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył, a także homilię wygłosił Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przypominamy, że nadajemy w Białymstoku na częstotliwości 102,7 FM, w Bielsku Podlaskim na 98,7 FM, w Siemiatyczach na 92,5 FM, w Sokółce na 91,3 FM, a także w Grudku na częstotliwości 97,2 FM. Słuchać Radia Ortodoksja można również za pośrednictwem naszej strony internetowej www.ortodoksja.pl. Tam w dolnym prawym rogu znajduje się odtwarzacz naszego radia internetowego. A na naszej antenie już teraz zespół Triada i pieśń Sława Bogu za wsio.

Drodzy bracia i siostry, już w najbliższy czwartek, a także w piątek, czyli 3 i 4 września, w Monasterze Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Zwierkach odbędzie się międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone postaci starca Efrema z Filoteu, odnowiciela życia monastycznego na Świętej Górze Athos, a także założyciela monasterów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przypomnijmy jeszcze raz, 3 i 4 września w Monasterze w Zwierkach międzynarodowe spotkanie mnichów i mniszek.

0: Pytanie do specjalisty to cykl audycji prozdrowotnych, których gospodarzem jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W każdym odcinku programu mówimy o zdrowiu, o tym, w jaki sposób ograniczać ryzyko występowania chorób. Zapraszamy na kolejną audycję.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsuletą Julia i Kuba, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani doktor Barbara Bebko. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry panie profesorze.
1: Pani doktor na co dzień pracuje w klinice neonatologii intensywnej terapii noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ale też na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jako wykładowca. Jest specjalistką
2: w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego.
1: Jest położną i w związku z tym domyślają się Państwo, że porozmawiamy o tym, czym się zajmuje położna i gdzie można panie położyć. Właśnie od razu się pierwsze pytanie. Czy panie, czy też się panowie zdarzają?
2: Tak, są również panowie położni. Co prawda u nas na Uniwersytecie w Białymstoku, odkąd sięgnę pamięcią, był jeden mężczyzna, student. Wyjechał z kraju. W Warszawie jest pan położny, który pracuje na sali porodowej, ale jest ich niewiele.
1: Czyli to jest taki wyjątek,
2: tak.
1: Czyli bardzo, bardzo sfeminizowana część medycyny.
2: Tak, tak.
1: O parytetach mówić nie możemy.
2: Nie, nie.
1: Pani doktor, jak wygląda kształcenie położnych, bo... No, położników, no, znaczy mówmy położnych, biorąc pod uwagę jakby takie sfeminizowanie tej części medycyny, mówmy o położnych, jak wygląda kształcenie, w jakiej szkole, później po jakich kierunku zostaje się położną?
2: Przede wszystkim położna jest to samodzielnym zawodem, podobnie jak pielęgniarka. To kształcenia jest to na wyższych uczelniach, są to studia licencjackie. Mogą być to studia jedno- i dwustopniowe, czyli po otrzymaniu dyplomu licencjata może taka położna pójść na studia wyższe i osiągnąć tytuł magistra. Są również tak zwane dokształcające kursy, to są specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, na których położna, bardzo podobnie jak pielęgniarka, otrzymuje dodatkowe kompetencje.
1: Kształcenie licencjackie to są 3 lata.
2: Tak, 3-letnie studia licencjackie.
1: I po tym już można uzyskać... Też tak jak w przypadku lekarzy, prawo wykonywania zawodu.
2: Tak, to jest bardzo ważny dokument, panie profesorze, dla nas, który umożliwia pracę w swoim zawodzie. I należy też podkreślić, iż otrzymując ten dyplom, jeżeli położna nie pójdzie do pracy, to niestety po 5 latach może ten dyplom niestety, ale stracić. Tak, jest podobnie i też na pielęgniarstwie, więc otrzymując dyplom licencjata należy po prostu zacząć pracować.
1: Dokładnie tak samo jak w przypadku lekarzy. My też prawo wykonywania zawodu tracimy, jeśli w ciągu mamy przerwę w wykonywaniu zawodu 5-letnią. Jak wygląda nauka na studiach położnictwa? Jakie są przedmioty? Czego panie tam się uczą?
2: Przedmiotów jest oczywiście, bo położna i jej zakres kompetencji jest to w obrębie pacjentki, czyli w obrębie kobiety, ale również i w obrębie noworodka. I tutaj kłania nam się ustawa o pielęgniarkach i położnych, też bardzo ważny dokument dla nas, dla pielęgniarek i położnych, dotyczący zakresu pracy. My, położne, możemy na dzień dzisiejszy pracować z noworodkiem do 6 tygodnia życia, jeżeli my mówimy tu o płci męskiej. Trwają teraz w Ministerstwie Zdrowia, bo Ministerstwo Zdrowia otworzyło nam ustawę o pielęgniarkach i położnych i trwają już tutaj jak gdyby prace na temat troszeczkę zwiększenia możliwości zakresu pracy położnych. Ale to będzie. Na tę chwilę możemy pracować tylko i wyłącznie z noworodkiem do 6 tygodnia życia, a z kobietą od jej narodzin aż do śmierci. Czyli praca położnej to jest tak naprawdę, jest to praca dotycząca sali porodowej, czyli to kształcenia jest to na sali porodowej. Zresztą chyba tak mi się wydaje dla społeczeństwa naszego, położna kojarzy się z salą porodową i przyjmowaniem porodów. Ale położna i zakres kształcenia to nie tylko sala porodowa. To przede wszystkim ginekologia, położnictwo, no, neonatologia, tam gdzie ja pracuję, ale również i POZ, czyli podstawowa opieka zdrowotna.
1: Przed wejściem na antenę pani Basia mnie od razu sprostowała, bo zacząłem mówić o odbieraniu porodów i to rzeczywiście wyjaśniliśmy sobie, że przyjmowanie brzmi lepiej i w języku polskim ma lepsze, a też no, jest to najradośniejszy moment w życiu rodziców. Też czy dziecka, to nie wiem, czy cokolwiek się pamięta z tego, z porodu. Natomiast mam pytanie takie, sala porodowa. To na przestrzeni lat w ostatnim czasie się dużo zmieniło. Pojawili się panowie, jakby osoby towarzyszące. Jak to zmieniło charakter pracy?
2: Powiem tak, ja pracuję w zawodzie 31 lat. Przychodząc do pracy w 95 roku nie było odwiedzin. Sala porodowa była miejscem, można powiedzieć w cudzysłowie, zamkniętym dla ludzi postronnych z zewnątrz. Lata 98, mniej więcej od tego momentu zaczynała się jak gdyby szerzyć informacja dotycząca porodów naturalnych, rodzinnych. Oddziały się otworzyły na odwiedzających, ale również i sala porodowa otworzyła się na zupełnie inny standard przyjmowania tych porodów. To też trochę może wynikało z tego, że Fundacja Rodzić po Ludzku zauważyła pewną niszę dotyczącą właśnie, aby porody były bardziej niezmedykalizowane. Bo w tamtych czasach był strasznie położony nacisk na taką medykalizację, czyli pacjentka leżała w łóżku, była podpięta pod KTG, nie mogła się ruszać. No, pewne takie czynniki destymulujące takiemu narodzeniu naturalnemu. Obecnie to się bardzo zmieniło. Przede wszystkim idziemy naprawdę w intymność danej pacjentki, poród naturalny z pozycjami wertykalnymi, tak jak ona by chciała, i do tego jest osoba towarzysząca. Nie zawsze jest to ojciec dziecka. To pacjentka sobie wybiera osobę, która przy niej jest. I należy jeszcze do tego dodać, że pacjentka naprawdę czuje się komfortowo w takim sensie też i psychologicznym, czyli jest tylko położna, jest tylko ona. Czasami przychodzi położnik, bo nadzoruje to wszystko, ale właśnie ta intymność jest bardzo zachowana. Kiedyś tego nie było. Pacjentki naprawdę cenią w tym wszystkim początek właśnie tego. Należy też podkreślić to, że pacjentka najczęściej przychodzi również swoją wizją porodu. To się tak naprawdę nazywa plan porodu. Czyli ona omawia z położną środowiskową w POZ-cie, tak jak ona widzi ten poród, oczywiście mając informacje od położnej, mając informacje swojego lekarza położnika o zasadach, o tym, jak ona by chciała rodzić i ona z tym planem porodu do nas przychodzi. My omawiamy na sali porodowej ten plan porodu i tak naprawdę powinniśmy spełnić każdy punkt jej planu porodu. Oczywiście do tego wszystkiego przychodzi zdrowy rozsądek, warunki medyczne, bo należy zauważyć też warunki medyczne, czyli stan też kliniczny pacjentki, stan kliniczny później płodu, później noworodka. I ten plan porodu wtedy jest ewentualnie modyfikowany. Czyli sala porodu bardzo się zmieniła. Zmieniło się również, jeżeli chodzi o położnictwo i klinikę neonatologii czy noworodki. Pacjentki teraz leżą w komfortownych sytuacjach, czyli mają pacjentki do dyspozycji sale bardzo małe, czasami są to jedynki dwuosobowe, przebywają cały czas ze swoim dzieckiem. Może odwiedzająca osoba również przyjść do takiej pacjentki. I chyba to jest bardzo istotne, aby takie warunki bardzo zbliżone do warunków domowych było przełożenie do warunków szpitalnych. Pacjentka jest krótko w szpitalu, tylko i wyłącznie 2 dni. Po 2 dniach idzie do POZ-u i tam przejmuje opiekę położna środowiskowa.
1: Jeszcze historycznie taka nazwa, akuszerka, a położna. Czy to jest to samo, czy to jest synonim, czy to są różne profesje?
2: Panie dyrektorze, akuszerka to tak naprawdę położna. Jest to najstarszy, jeden z najstarszych zawodów, prawda? Odkąd człowiek jest, to
1: rodzi się.
2: I ktoś musiał przyjmować te porody. Kiedyś nie było szkół, więc była to najczęściej, można w cudzysłowie powiedzieć, babka, czyli kobieta, która przeszła w swoim życiu pewne rzeczy, ale się też i nauczyła. I ona naprawdę była bardzo ważną osobą. Czy na wsi, czy no nie wiem, w mieście, gdzie działała, gdzie pracowała. Tak?
1: Nie było sal porodowych. Nie. Dzieci rodziły się w różnych miejscach, w domach. Powrót do porodów domowych. Dobry pomysł? Coraz częściej się o tym mówi?
2: Tak, tylko trzeba zauważyć i trzeba mieć na uwadze pewne zadania, pewne zasady. Jakie to są zasady? Przede wszystkim to musi być pacjentka naprawdę świadoma tego, że się decyduje na poród rodzinny, poród domowy. Po drugie, stan zdrowia jej. Tak, to też jest istotne, czyli cała ciąża powinna przebiegać bardzo prawidłowo, fizjologicznie i oczywiście powinna mieć naprawdę duże zaufanie do położnej, która przyjmuje taki poród domowy, szacun dla takich położnych, szczerze mówiąc, które przyjmują taki poród, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność. Panie profesorze, to jest odpowiedzialność dla 2 życia. Bo to ma życie kobiety, ale też jest życie dziecka.
1: Zanim do porodu, czy to w warunkach domowych, bo to coraz częściej się o tym zaczyna mówić, czy na sali porodowej, przygotowanie to szkoła rodzenia. Co to za instytucja i co tam, czego się może spodziewać młoda mama? Czy kandydatka na mamę?
2: Szkoła rodzenia, też mniej więcej początek szkół rodzenia to są właśnie te lata 90. Obecnie tak naprawdę troszkę szkoła rodzenia przejmuje funkcję położna środowiskowa, ale jeszcze one naprawdę bardzo działają. U nas w Białymstoku są szkoły rodzenia, są położne, które indywidualnie też prowadzą szkołę rodzenia. U nas w szpitalu klinicznym również taka szkoła rodzenia oczywiście funkcjonuje. Na tej szkole rodzenia pacjentka jest przygotowywana razem z partnerem albo osobą towarzyszącą, która będzie towarzyszać w czasie porodu, odnośnie porodu, pielęgnacji dziecka, karmienia dziecka, postępowania już po wypisie do domu, czyli pod względem takim teoretycznym przygotowywana jest do roli matki. Oczywiście czasami, panie profesorze, jak się kobieta zderza z rzeczywistością już po, to czego się nauczyła, dowiedziała w szkole rodzenia, to trochę mija się z tym, co otrzymała. No bo niestety rzeczywistość jest troszeczkę inna, ale szkoła rodzenia naprawdę pomaga takim kobietom. Zwłaszcza, jeżeli jest to pierwsza ciąża, wyczekiwana ciąża. Pomaga pod względem poukładania sobie w głowie w pewnych momentach, co jest ważne, co jest mniej ważne. Szkoła rodzenia też jest od samego początku, kiedy ona dowiaduje się, że jest w ciąży, tak? Warto chodzić do szkoły rodzenia.
1: Pani doktor, mówimy o położnej w trakcie porodu, a jeszcze jest taka coś, co towarzyszy porodowi, a kiedyś mówiło się, że musi boleć. Jak to w tej chwili jest?
2: Czyli poród musi boleć.
1: Musi boleć, tak.
2: No niestety, jak to chyba nawet w Biblii jest napisane, że będziesz rodziła w bólach, tak?
1: Tak.
2: Nie pamiętam z jakiego psalmu, przepraszam, nie pamiętam, ale jest napisane, tak, że będziesz rodziła w bólach. No teraz na tyle dobrze, standard też opieki okołoporodowej, który wszedł w życie nowy, nowelizacja od maja tego roku, bardzo szeroko podkreśla właśnie analgezję porodu, ale również i znieczulenia zewnątrzopłodnowe, które no, zniwelują ten ból. Ten ból oczywiście jeszcze będzie na pewnym poziomie, bo ona musi czuć partę skurcze, ale ten ból jest naprawdę do minimalnie zminimalizowany. Oczywiście lekarz anestezjolog kwalifikuje pacjentkę do takiego znieczulenia, ponieważ on musi przeprowadzić wywiad, to musi być podłoże też i kliniczne danej pacjentki i pacjentka jest zakwalifikowana. Oczywiście ona się decyduje, czy chce, czy też nie chce.
1: Czy to już w tej chwili już jest jakby wybór pacjentki?
2: Tak, ona wybiera, tak, czy chce mieć takie znieczulenie, ale szpital ma obowiązek obecnie, zgodnie z nowym standardem, mieć w swoim portfolio właśnie znieczulenia zewnątrzoponowe. Szczerze mówiąc, u nas pacjentki naprawdę korzystają z tego, tak? Dlatego, że ból to nie jest nic dobrego. Zresztą jak nas boli głowa albo brzuch, no to my bierzemy tabletkę i niwelujemy ten ból. Oczywiście czasami ból jest potrzebny dla pacjentki do pracy nad dobrym oddechem i dobrą taką motoryką skurczy, tak? Ale tak jak powiedziałam, nie łagodzi się ten ból maksymalnie, ale naprawdę pomaga.
1: Pani doktor, dziecko się urodziło i ten pierwszy moment jest radosny. Pojawia się też pierwszy kontakt z ojcem. To się nazywa...
2: Kangurowanie.
1: Kangurowanie. Co to takiego jest?
2: Jest to kontakt skóra do skóry. Najlepiej by było, aby ojciec dziecka przede wszystkim trochę poczytał, jak to wygląda i dlaczego w ogóle podejmuje takie, a nie inne kangurowanie. Trwa około 30 minut, powinien trwać około 30 minut, aby w ogóle miało to sens, dlatego że dziecko po urodzeniu co robi? Krzyczy. Krzyczy, ja czasami w żargonie mówię, że rozmawia, no bo w swoim języku.
1: To jest chyba bardzo dobry objaw, krzyk dziecka.
2: Tak, krzyk, bo płuca rozpręża, płuca zaczynają ładnie funkcjonować, utlenia się cały...
1: Nie martwimy się tym, że krzywda się nie dzieje.
2: Bardzo lubimy, że krzyczy noworodek po porodzie, ale ten krzyk jest oczywiście dobry. No i później jest ten moment, gdzie powinien być trochę przytulony. Jeżeli nie do mamy, no to przytulony do ojca, kontakt skóra do skóry, to jest nie tylko i wyłącznie takie trochę psychologiczne podejście, czyli czuje ojciec to dziecko, dziecko czuje ojca, ale również jest to tak zwane pod epidemiologicznym bardzo ważna rola. Jest to namnażanie się tymi bakteriami dobrymi ojca na dziecko. No pamiętamy, szpital to jest, że tak powiem, bardzo duża instytucja, gdzie no, epidemiologia jest, że tak powiem, i ilość tych bakterii jest szeroka. No a gniazdo rodzinne jest to pozytywne gniazdo i dlatego jest to kangurowanie bardzo pod względem takim epidemiologicznym, komfortowo psychicznym najlepsze. Później, po tych pół godzinach, najczęściej kangurujemy u mamy i to są te pierwsze chwile przystawienia do piersi. Tak robi się po cięciu cesarskim. Dlatego, że po porodzie fizjologicznym, jeżeli wszystko jest dobrze klinicznie z dzieckiem, po tym pierwszym krzyku od razu jest układane na mamę. Czyli mama od razu przed odpępnieniem czuje to dziecko na swoim brzuchu. Jest to krzyk, później jest to ukojenie. Dziecko zaczyna wąchać mamę, tak samo jak zaczyna wąchać tatę. Jest to bardzo istotne pod względem psychologicznym dla tego młodego człowieka.
1: Wspomniała pani też o jedzeniu. Jak dziecka jedzą, o dziecka. Jak tutaj to wygląda?
2: No pierwsze przystawienie do piersi jest to na sali porodowej, ewentualnie po cięciu cesarskim na bloku operacyjnym. Na bloku operacyjnym wygląda to czasami różnie, bo to stan kliniczny też jest pacjentki różny, prawda? To jest jednak operacja, nie oszukujmy się. Ale po porodzie fizjologicznym pierwsze przystawienia są to w przeciągu 2 godzin po porodzie. Najczęściej dziecko zaczyna ssać, zaczyna pobierać pierwsze te krople siary. One są bardzo ważne. To jest tak zwany, można powiedzieć, złoty strzał dla takiego noworodka, bo to mamy i jelita, tak, namnażanie się tymi drogocennymi bakteriami i substancjami, które są w mleku matki. To są pojedyncze krople, to są pojedyncze mililitry. Noworodek w pierwszych dobach życia ma bardzo malutki żołądek w wielkości, ja wiem, może z jednej złotówki, a dopiero później powiększa się i rośnie. Więc ta siara jest naprawdę bardzo istotna. To jest taki bonus dany na życie dla danego dziecka na całe życie.
1: Czasami, gdy mamy do czynienia z wcześniakami, z chorobami, takiej możliwości karmienia piersią nie ma. W szpitalu u nas co mamy, jaką mamy na to odpowiedź?
2: No mamy bank mleka kobiecego, który działa już około 2 lat. Panie dawczynie oddają swoje mleko dla naszych wcześniaków. Teraz już nawet w standardzie jest zapis, że z wyborem oczywiście jest pokarm kobiecy i pierś, ale drugim pokarmem powinno być z wyboru z banku mleka kobiecego. Więc już jest tutaj wspomniane informacja. U nas wcześniaki, które są hospitalizowane w klinice neonatologii na intensywnej terapii, czy też na wcześniakach, jeżeli mama nie posiada wystarczającej ilości pokarmu, to są karmione z banku mleka kobiecego. Pacjentki wyrażają na to zgodę, czyli mamy swoje wcześniaków, aby było właśnie karmione z banku mleka kobiecego ten pokarm. Na dzień

0: wojewódzki, który od nas takie mleko bierze i również korzysta z dobrodziejstwa Banku Mleka Kobiecego.
1: Wspomniała Pani o dawczyniach. Jak one trafiają do banku, czy gdzie mają się zgłosić i kto może się zgłosić, która Pani może się zgłosić?
0: Mamy na stronie naszego szpitala oraz w klinice informacje, czyli takie ulotki dotyczące kontaktu z nami, z Bankiem Mleka Kobiecego, więc przede wszystkim reklama, tak? Czyli pacjentki wiedzą o tym telefonie, można do nas zadzwonić. No oczywiście przebiegają kwalifikacje, tak? Ta kwalifikacja jest przeprowadzona z wywiadu dotyczące jej stanu zdrowia, sposobu życia, stylu życia, diety. My pobieramy badania, pobieramy mleko na posiew i taką pacjentkę kwalifikujemy. Pierwszym pytaniem, jaki zadajemy dla takiej pacjentki, panie profesorze, to jest pytanie, czy pali papierosy albo czy jest biernym palaczem?
1: To jest, myślę, że na tyle szkodliwy wpływ palenia i tudzież różnych środków, które są zawarte w dymie tytoniowym. To wszystko przenika do organizmu i później znajduje swoje ujście też między innymi w mleku, że kiedyś policzono, że to jest prawie 2000 różnego rodzaju substancji toksycznych w dymie tytoniowym, więc to niezależnie od tego, czy jesteśmy aktywnym czy biernym palaczem, szkodzi dla naszego organizmu, ale też i dla otoczenia, też pojawia się w mleku matki.
0: I zobaczy pan, jakie to jest ważne, tak? Bierny palacz, nawet bierny palacz, dyskryminuje naszą przyszłą dawczynię.
1: Też wpływa negatywnie na zdrowie w swoich współdomowników. Taki obrazek, uchylone okno, zima, i klęby dymu próbuje palić i wydmuchiwać ten dym na zewnątrz, natomiast te klęby dymu zawracają. To niestety szkodzi dla wszystkich domowników. Paleniu mówimy stanowcze stop.
0: Nie.
1: Nie. Idziemy dalej. W naszej rozmowie pojawia się cały czas POZ i położna. Jaka jest rola pani położnej w podstawowej opiece zdrowotnej, u tak zwanego lekarza rodzinnego?
0: Nowy standard wzmocnił rolę położnej środowiskowej, tak zwanego u lekarza rodzinnego. Oczywiście też położna może samodzielnie mieć praktykę indywidualną i otworzyć taki swój własną praktykę i w obrębie tej swojej indywidualnej praktyki prowadzić tą ciążę, to po pierwsze, ale opiekować się daną pacjentką. Co się zmieniło w standardzie i co się zmieniło w roli położnej? Po pierwsze, lekarz, do którego przyszła mama, czyli ciężarna, chodzi do takiego lekarza, stwierdza ciążę, już powinien od około 11-17 tygodnia zgłosić właśnie do położnej POZ-u w celu przeprowadzania pierwszych edukacji przedporodowych. I takie edukacje przedporodowe taka położna prowadzi aż do rozwiązania bez jakichkolwiek limitów. Wcześniej były to limity. Wcześniej to było tylko i wyłącznie od 23 tygodnia. Teraz mamy od samego początku. Czyli to się zmieniło. Oczywiście położna, tak jak wspomniałam, może samodzielnie prowadzić fizjologiczną ciążę. To również było w dawnym standardzie opieki oporodowej. To zostało też powtórzone w tym standardzie. Po drugie, ogromny nacisk na karmienie naturalne. W standardzie jest ogromny jeden punkt, podpunkt dotyczący karmienia, dotyczący wskaźników prawidłowego żywienia, przystawienia do piersi, odżywiania. Bardzo duży nacisk dotyczący badania klinicznego takiego noworodka, jamy ustnej. To wszystko są zadania położnej POZ-u. Później oczywiście wizyty patronażowe zgodnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również i ze standardem. Takich wizyt jest 6. 48 godzin po zgłoszeniu od położnej do położnej. Położna ma obowiązek

0: pojechać do mamy i sprawdzić, co u niej słychać i również zbadać noworodka. Monitoruje wagę noworodka, monitoruje żółtaczkę noworodka, stan tego dziecka, więc bada też fizykalnie noworodka i przejmuje na siebie opiekę do 6 tygodnia, tak jak wcześniej panu też wspomniałam.
1: Panowie do 6 tygodnia, panie przez całe życie.
0: Tak.
1: Jaka jest rola położnej w życiu młodzieży, dorosłych, bardzo seniorów? Czy panie położne dalej jakby opiekują się w tej praktyce rodzinnej paniami?
0: Wydaje mi się, że na tę chwilę trochę nasze społeczeństwo nie wykorzystuje naszych kompetencji, tak samo jak i pielęgniarki, dotyczącej właśnie pracy w POZ-cie. Położna to nie tylko przyjmowanie porodów, to nie tylko i wyłącznie opieka nad noworodkiem i położnicą. Położna to przede wszystkim również ogromna rola w nauce prokreacyjnej danej pary albo kobiety, ale to również ogromna postępowanie, ogromna też taka współpraca dotycząca na przykład chorób ginekologicznych, onkologicznych. I tutaj położna naprawdę ma ogromne kompetencje, ogromną wiedzę, umiejętności dotyczącej właśnie pracy z taką kobietą. Czyli po chorobach różnego rodzaju onkologicznych, tak? Powinna taka pacjentka zgłosić się do swojej położnej POZ-u. Niejednokrotnie przede wszystkim nie wie, że może skorzystać z darmowej opieki położnej środowiskowej. Czyli nie tylko noworodek, nie tylko porody i nie tylko i wyłącznie połóg. To też i ginekologia, to również dziewczyny, które zaczynają dojrzewać, mogą się zgłosić do takiej położnej i taka położna ma w zaopiekowaniu takie właśnie też pacjentki.
1: Biorąc pod uwagę takie jakby może społeczne niedoinformowanie, nasza audycja dzisiejsza ma tytuł Czy znasz swoją położną? Czyli zapotrzebowanie takie społeczne na tą informację jest duże. W ostatnim czasie zmieniło się troszeczkę, położne dostały troszeczkę więcej kompetencji. Pani mówi o nowym standardzie. Czy możemy troszeczkę podsumować, co takiego nowego się pojawiło w pracy pań położnych?
0: Jeżeli chodzi o standard, to przede wszystkim edukacja przedporodowa, która ma miejsce już od momentu, kiedy pacjentka wie, że jest w ciąży. Bardzo duży nacisk na karmienie, naturalne karmienie. Ogromna rola również jest podkreślona osoby towarzyszącej przy porodzie oraz jej jak gdyby zadania. Duży nacisk jest również na kangurowanie dotyczące ojca dziecka, nie tylko po porodach fizjologicznych, ale tutaj już jest mowa po cięciu cesarskim. I oczywiście poród domowy i poród fizjologiczny to też jest podkreślenie atutu położnej.
1: I już znamy naszą położną. Zachęcamy Państwa do skontaktowania się z własnym POZ-em. Tam na pewno pani położna jest dedykowana paniom. Możemy też to sprawdzić na internetowym koncie pacjenta. Tam jest też oprócz danych naszego lekarza rodzinnego u panów pani pielęgniarki, a u pań też jest pani położna. O pasjonującej pracy pań położnych, o zadaniach, radościach i obowiązkach opowiadała pani doktor Barbara Bebko z Kliniki Neonatologii Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja dziękuję Julii i Kubie za sprawne techniczne przeprowadzenie naszej dzisiejszej audycji. Zapraszam państwa na kolejną audycję za tydzień. Dziękuję.

Za nami audycja z cyklu Pytanie do specjalisty. Dziękujemy profesorowi Janowi Kochanowiczowi, dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, który mimo swoich licznych obowiązków znajduje czas, aby przygotowywać kolejne programy. Kolejna audycja z tego cyklu już w najbliższy czwartek po godzinie 19. Temat bardzo ciekawy i bardzo aktualny: dieta kontra zastrzyk. A gościem profesora Jana Kochanowicza będzie profesor Monika Karczewska-Kupczewska. Ta audycja już w najbliższy czwartek po godzinie 19.

Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do skitu świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach. Wyjazd odbędzie się w przededniu święta patronów skitu, to jest w poniedziałek 14 września. Pielgrzymi wyruszą o godzinie 13.30 z parkingu przy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ulicy Sikorskiego 9, a w programie między innymi przewidziano również molebień w kapliczce przy życiodajnym źródełku w Miękiszach, a następnie przejazd do Odrynek, udział w wieczornym nabożeństwie całonocnego czuwania, a następnie świąteczną wieczorną agapę. Powrót do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 20.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej autokarowej pielgrzymce do monasteru w Odrynkach, a także do źródełka w Miękiszach. Ta pielgrzymka w poniedziałek 14 września, a szczegółowe informacje dotyczące tej pielgrzymki dostępne są pod numerem telefonu 505 129 774. Przypomnijmy jeszcze raz, zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wzięcia udziału w autokarowej pielgrzymce w przededniu święta świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich do monasteru w Odrynkach.

0: mną.
1: Drodzy bracia i siostry, powoli zbliżamy się do zakończenia naszego niedzielnego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu ojciec Mateusz Kiczko. Przypominamy, że nasze audycje nadajemy codziennie od godziny 16 do godziny 21. Za chwilę na naszej antenie modlitwy wieczorne, a ja już teraz zapraszam na kolejne spotkanie z Radiem Ortodoksja, na kolejną audycję. Jutro rozpoczynamy program o godzinie 16. Dziękuję serdecznie za uwagę. Spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystusowi.